0: Kabisa lani ningo ni kigiriri ya marite nebo shoma dugu yangu rakiki ya wana skiza tuyente simu no tenire wal kilikuwa idorob adewa kitu 3175 na indi manuro kilikuwa ili nkirukuja osinkolio ana osiratari biblia ana skiza tuyente
1: osinkolio lesa teatro mayen FM.